Dzień dobry wieczór, przywitałem się z wami wspaniałym klasykiem, wspaniałym i w naprawdę świetnym wykonaniu. Grypsujący Kazik razem z zespołem Kult. No to tak było na dzień dobry w zeszłym tygodniu, a wiecie co, zacznę od początku. Polskie granie w Radia Szmu 99,8 MHz to nasza częstotliwość, a www.szmu.org.uk to jest nasza stronka internetowa i tu nas możecie słuchać. W każdy czwartek o godzinie 19, wtedy jest premiera, albo w sobotę rano o godzinie 8, to jest pierwsza powtórka i w niedzielę wieczorem o godzinie 21, to jest druga powtórka. No tak. No co dzisiaj? Tydzień temu graliśmy zachrypnięte damskie głosy, a teraz będą męskie głosy. No i Kazik ma was do tego przygotować. A zacząłem Domem Wschodzącego Słońca. Po prostu na podstawie tego przeboju grupy Animals powstał cover i to cover grypsujący, a wykonał go oczywiście Kazik. Razem z Kultem. No i dobra, pozostajemy przy tym samym wokaliście, bo on bardzo fajnie chrypi, więc gramy dalej. Araya, chyba tak się to czyta, i Kult.

jeżeli chodzi o Kult, to była jedyna ich oryginalna kompozycja dzisiejszego wieczoru albo poranka. Zależy, kiedy mnie słuchacie. Dobra. Kolejny kawałek to kolejny cover i cover naprawdę wielkiego przeboju. Właściwie zespołu jednego przeboju, bo ten zespół, mimo że nagrał płytę, to wszyscy go znają właśnie tylko i wyłącznie z tego kawałka. W oryginale Omega, węgierska grupa, dziewczyna o perłowych włosach, a tą piosenkę przypomni wam dzisiaj chrypiący Kazik.

No wiecie co? Jak usłyszałem ten kawałek teraz, przed chwileczką, jak go zapuściłem, to aż się przestraszyłem, czy to rzeczywiście Kazik. Szybko pogrzebałem w archiwum, bo na początku mi pasowało, dopiero później zaczął mi brzmieć jak Kazik, a no, ciekawie śpiewał po węgiersku. No i właśnie to motto moje, polskie zespoły, polscy artyści, znaczy polskie piosenki, polskie zespoły, nie zawsze po polsku. W tym wypadku jest nie po polsku, bo po węgiersku. Mam dla was jeszcze jeden cover Kazika, ale zanim to wam powiem jeszcze parę takich ciekawych informacji, bo jeżeli chodzi o Kazika, to jest jedyny stały członek zespołu Kult. A oprócz tego prowadził, równolegle z Kultem prowadzi swoją karierę solową, a także brał udział w takich projektach jak KNZ, El Dupa, Bulldog czy Jugoton. Jugoton. Coś mi mówi ta nazwa. Ale dobra, sobie sprawdzę i za tydzień wam powiem. No, a mam dla was jeszcze jeden cover. Też w wykonaniu Kazika i też fajnie chrypiący. Zresztą piosenki, którą bardzo lubię w oryginale, bo tą piosenkę śpiewa Iggy Pop i to jest Pasażer. No to już wiecie, dlaczego ją lubię, bo piosenka jest rewelacyjna, moim zdaniem. No i Iggy Pop zrobił tą piosenkę taką bardzo, bardzo poważną. Natomiast Kazik zrobił świetny cover, ale taki pastisz tej piosenki. Zresztą posłuchajcie, bo brzmi świetnie, no i słowa też są bardzo fajne.

Wiecie co, zaliczyłem wpadkę. Kolejny raz zaliczyłem wpadkę dokładnie z tym samym nagraniem. Swojego czasu grałem właśnie takie prześmiewcze piosenki i tam był właśnie pasażer, ale wykonanie Pawła Kukisa. Ja sobie pomyliłem to i wrzuciłem w cały program takich właśnie pastiżów, wrzuciłem tą piosenkę. Dzisiaj znowu zapowiedziałem pastisz, a wrzuciłem oryginalną. Kasik wykonał ją rewelacyjnie, zresztą mi się ta piosenka bardzo podoba. No i trudno się mówi, przepraszam, biję się po prostu po głowie za to i nie tylko po głowie. Za to, że no wprowadziłem was w mały błąd, bo piosenka była jak oryginał, była po angielsku w dodatku, no i właśnie, motto się zgadza. No, dobra, co teraz?

Tak, Polskie Granie w Radio Szumu, wysłaliście sobie dżingla. To, co było przed chwilą, Kazik, to było przygotowanie dla was do tego, co was teraz czeka. Tak chrypiącego głosu nie było. Ale wiecie co, zanim usłyszycie piosenkę, to chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyszli na naszą wystawę Lego w niedzielę. Było super, naprawdę fajnie. Na Polskim Graniu, na profilu na Facebooku macie zdjęcia. Tym razem porobiłem zdjęcia już pod koniec imprezki, dlatego że chodzi o to, że ludzie mi nie przeszkadzali i zrobiłem trochę zbliżeń. Także znowu będziecie mogli sobie obejrzeć. Był kolejny Szymon jako wystawca, także obu Szymkom gratuluję, bo naprawdę zaprezentowali się świetnie. Zresztą zobaczycie, jakie rzeczy można robić, bo tam nie tylko było Kobi, znaczy nie tylko było Lego, ale także było Kobi, były Mold King, były jakieś inne klocki, no i oczywiście była Botwinka. Słuchajcie, naprawdę wspaniała zupka. Były paszteciki. Jak ktoś chce sobie spróbować domowych specjałów, to ma jeszcze szansę za tydzień. Za tydzień mamy ostatni dzień naszej wystawy w niedzielę, właśnie też po mszy. Zapraszam. Przyjdźcie, obejrzyjcie, spróbujcie specjałów, które przygotowują dziewczyny. No i oczywiście zobaczcie, co robią to nasze dzieciaki, jak wspaniale się bawią klockami Lego. No dobra, zapraszam, ja tam na pewno będę, także będziecie mogli ze mną też porozmawiać, jeżeli będziecie oczywiście chcieli, a my teraz posłuchajmy pierwszej piosenki bardzo zachrypniętego głosu.

No i możecie sobie porównać, czy bardziej zachrypnięty głos ma Louis Armstrong, czy właśnie Marek Dejak. To właśnie ten gościu, co przed chwilą śpiewał. No, znalazłem naprawdę zachrypnięty polski głos i bardzo się z tego cieszę. I wiecie co? Do wczoraj nie wiedziałem nic o Marku Dejaku. Kompletnie nic. Nawet nie wiedziałem, że taka osoba istnieje, że taka osoba śpiewa i to tak wspaniale śpiewa. Po prostu szukałem zachrypniętych głosów i znalazłem. I wiecie, jestem zachwycony nim, bo przesłuchałem chyba 10-15 kawałków, żeby wybrać te 4, które mam dla was dzisiaj. No i całkiem fajnie śpiewa. Muszę sobie znaleźć jakieś albumy jego i dołączyć do mojej dyskografii. Gramy dalej na Wzgórzu Rozpaczy. To jest kolejna piosenka i znowu Marek Dejak. Niech zachrypi.

Miejsca, przedmioty, kształty, drzwi. To była właśnie kolejna piosenka Marka Dyjaka. Tak w ogóle to ja o nim prawie nic nie powiedziałem. W ogóle to jest tak, polski kompozytor, piosenkarz, muzyk. Gra muzykę jazzową, śpiewa poezję śpiewaną, no i okazjonalnie jest aktorem. Debiutował na scenie w latach 90., biorąc udział w festiwalach i przeglądach wokalnych. A ogólnie nagrał 14 płyt, z czego pierwsza Sznyty była wydana w 1997 roku, a ostatnia Mężczyźni w 2025 roku. No i czekam na kolejną płytę, bo powiem wam, że no, śpiewa całkiem fajnie. Mam dla was jeszcze jedną piosenkę Marka Dyjaka, ale teraz w duecie z Kasią Moś. Piosenka nosi tytuł Nie mów mi.

0: No i to był Marek Dyjak z Kasią Moś. A teraz...
1: These are Polish tunes on 99.8 FM.
0: Tak jak słyszeliście, polskie granie w Radio Szmu. No i na koniec mam dla was klasykę, klasykę zachrypniętego głosu. W ogóle to piosenka napisana i tam właśnie nie pamiętam przez kogo napisane słowa zostały, ale w każdym razie skomponowana przez Zbyszka Hołdysa. A że nie potrafił sobie z wokalem poradzić, co zaśpiewał inny wokalista Perfektu. Już wiecie, o kogo chodzi. Chodzi o Grzesia Markowskiego. No i oczywiście jego chrypka. Posłuchajcie.

0: A, kysz, a kysz, biała mysz. No tak, tak, to był perfekt. To był perfekt drugi raz. W związku z tym, że było bardzo mało czasu, to wolałem się nie odzywać pomiędzy piosenkami. No ale powiem wam, że znalazłem ciekawostkę i oczywiście na Wikipedii możecie to sprawdzić. Nie wiedziałem, że Perfekt miała aż tyle od mamów. Był Perfekt i Adrenalina, Perfekt Human, Perfekt Gold, Perfekt i Łukasz Drapała. No, było tego trochę. I co jest najśmieszniejsze? Właściwie, no tak, właściwie najśmieszniejsze, bo to wszystko działo się w tym naszym... w trzeciej dziesięciolatce XXI wieku. Tak, tak, czyli w latach dwudziestych. Fajnie to brzmi, nie? Lata dwudzieste. No, a za niedługo będą lata trzydzieste i był kiedyś taki fajny film lata dwudzieste, lata trzydzieste. No tak to było. Dobra, a powoli musimy kończyć. Zakończę jeszcze jedną piosenką Perfektu. To będzie Pepe wróci, tam rzeczywiście będzie chrypienia. I znowu sytuacja się powtórzyła. Hołdys chciał to zaśpiewać, ale nie dał rady ze względu na ograniczenia wokalne. Dlatego zaśpiewał to Markowski. Ja z wami się już żegnam, dziękuję za uwagę, dziękuję, żeście byli ze mną przez ostatnią godzinkę i w ogóle dziękuję, że słuchacie mnie już ponad 3 lata. Zapraszam was bardzo serdecznie na wystawę, na naszą wystawę, która jest na torach w halu Kościoła Najświętszego Serca. Tam po mszy, tak gdzieś około godziny 11 albo po 11 otwieramy to i... Jest po prostu wystawa, teraz będzie na sam koniec po prostu, bo to już trzeci tydzień tej wystawy, będzie coś w rodzaju małego festynu. Zapraszam serdecznie, wejdźcie na Polskie Granie, tam macie kolejne fotki właśnie z tej imprezy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień.
1: To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.

Anioł stróż. Dzień dobry kochani, witam się z wami ja, czyli Lidia Konar. Na dziś przygotowałam dla was wiele ciekawych wątków. Przede wszystkim będzie nieco o Felicjanie Faleńskim i jego poezji, poecie, którego świat zapomniał, a wczoraj minęła 201. rocznica jego urodzin. Poza tym będzie apel o pomoc dla Adasia Iwanejko, który walczy z dystrofią mięśniową. Będą krótkie informacje kulturalne oraz mini koncert życzeń, a wszystko to jak zwykle będzie okraszone naszą wspaniałą polską muzyką. Pięknie was zapraszam, żebyście zostali aż do godziny 10:00.

This is Szmu FM. Właśnie słuchacie Szmu FM. Zapomniana poezja Felicjana Faleńskiego. 5 czerwca 1825 roku w Warszawie urodził się Felicjan Faleński, poeta, pisarz, mizantrop, którego całe życie naznaczone było piętnem ojca zdrajcy Józefa Faleńskiego, który był sędzią w Królestwie Kongresowym, bliskim współpracownikiem Nowosilcowa, ważnym trybikiem w mechanizmie carskiego terroru i skutecznym tropicielem tajnych stowarzyszeń niepodległościowych. Gdy wybuchło powstanie listopadowe, Józef Faleński uciekł. Wrócił, gdy było już po wszystkim. Zasiadł w najwyższym sądzie kryminalnym, który zapisał się straszliwą sławą. To był sąd, który skazywał na śmierć, na katorgę, na Syberię. Kompleks haniebnej działalności ojca spowodował, że Felicjan całe życie nie publikował pod nazwiskiem, a używał wyłącznie imienia. Wpływ na młodego poetę wywarł jego prywatny nauczyciel Karol Baliński, również artysta, członek grup narodowo-wyzwoleńczych. Kiedy Józef Faleński pod koniec życia zorientował się w działaniach Balińskiego, wyrzucił go z posady, ale było już za późno, ponieważ ziarno zostało zasiane. Młody Faleński wstąpił do sprzysiężenia Karola Levitu. Gdy przywódca został pojmany, Faleński opuścił kraj. Po powrocie był przesłuchiwany przez władze carskie, potem do lat 50. XIX wieku nauczał w domach ziemiańskich. Wówczas debiutował w Bibliotece Warszawskiej, następnie publikował pod okiem Lucjana Siemińskiego, wówczas redaktora słynnego Czasu w Krakowie. Siemiński był jednym z niewielu jego przyjaciół, którzy poznali się na jego poezji. Faleński publikował wiersze, które łączyły styl romantyczny z kąśliwą ironią. Jego twórczość nie była zrozumiana przez mów współczesnych. To jeszcze wzmocniło mizantropię wyniesioną z dzieciństwa. Podczas powstania styczniowego Faleński sympatyzował z frakcją Czerwonych, czemu dał świadectwo w swojej twórczości. Nigdy jednak nie włączył się czynnie w dzieło powstańcze. Skupił się na literaturze. Felicjan Faleński w pisanej przez siebie poezji dawał wyraz przekonaniu, że jako człowiek i twórca urodził się nie w porę. Jest nikomu niepotrzebny i skazany na zapomnienie. W rzeczy samej już od pierwszych wydań swoich tomów poetyckich spotkał się ze stanowczym odrzuceniem ze strony krytyki literackiej, która widziała w nim epikona romantyzmu, nie rozumiejącego problemów epoki, w jakiej tworzył. Poeta nie koncentrował się wyłącznie na własnej twórczości, również przykładał literaturę różnych epok, m.in. twórców takich jak Hesiod, Horacy, Petrarka, Victor Hugo czy Alfred de Musset. Faleński stopniowo coraz mocniej wycofywał się z życia publicznego, do tego stopnia, że krążyły plotki o jego śmierci. Gdy do jego drzwi w 1910 roku zastukał dziennikarz, który chciał przeprowadzić z nim wywiad, sędziwy poeta miał zdziwić się, że jeszcze ktoś o nim pamięta. Niedługo później, 11 października 1910 roku, Faleński zmarł. Posłuchajcie teraz wiersza Felicjana Faleńskiego pod tytułem Kłopot, który pochodzi z tomiku Kwiaty i kolce, wydanego w 1856 roku.

kłopot. Chciałbym być sławnym, marzę ja młodzieńczo. Zanim mi serce nie zwiędnie, alem ciekawy, czym mię też uwieńczą, chcąc, by to było oszczędnie. Jościsz wawrzynem, jak jest rzecz przyjęta. Cóż, kiedy ten upominek, jak moje pisma pod placki na święta, wzięto na sosy do szynek. Wiem, co mi nazbyt nie wzbogaci głowy, ni też się sosem poplami. Włóżcie mi na nią lub wieniec cierniowy albo czapeczkę z dzwonkami.

0: Nazywam się Adam, mam 13 lat, jestem bardzo chory. Chciałbym być zdrowy i mieć więcej siły. Koledzy biegały, a za nimi nie nadążam. W wakacje lubię jeździć nad jezioro. Zbieramy pieniądze, by mnie uratować.
1: Trzynastoletni Adam Iwanejko z Woli Małej koło Biłgoraja w województwie lubelskim walczy z dystrofią mięśniową Duchenna. Jest to ciężka genetyczna choroba, która z każdym dniem odbiera mu siły. Dystrofia Duchenna powoduje progresywny zanik mięśni i osłabienie głównie przez mutacje w genie dystrofiny. Objawy to opóźniony rozwój ruchowy, kołyszący chód, częste upadki prowadzące do niepełnosprawności ruchowej i konieczności wózka inwalidzkiego. Długość życia może być też ograniczona przez zajęcie mięśnia sercowego i oddechowego. Jedyną szansą dla Adama jest bardzo droga terapia genowa w Bostonie, która hamuje rozwój choroby. 3,7 miliona dolarów. Tyle kosztuje życie naszego syna. Piszą na stronie zbiórki. Się pomaga rodzice Adama, Ola i Wojtek. To suma, która przeraża, ale jeszcze bardziej przeraża myśl, że możemy jej nie zebrać. Że będziemy musieli powiedzieć naszemu dziecku: przepraszamy, nie zdążyliśmy, nie udało się. A przecież Adaś ma tylko 13 lat. Ma swoje marzenia, chce grać na gitarze, bawić się z kolegami, chodzić do szkoły. Chce żyć. Czy naprawdę mamy mu tego nie dać tylko dlatego, że zabrakło pieniędzy? Nie ma czasu. Choroba postępuje z każdą dobą, z każdą godziną. Bez leczenia Adaś nie ma przed sobą wymarzonej przyszłości. Czeka go walka na śmierć i życie. To nie jest odległa wizja. To jest brutalna rzeczywistość. A my, rodzice, błagamy o pomoc, o życie, o cud. Pomóżcie nam ocalić Adama. Prosimy. Każda złotówka, każda udostępniona wiadomość, każda modlitwa to cegiełka do jego przyszłości. Błagamy, nie pozwólcie, by pieniądze zdecydowały o śmierci naszego dziecka. Apelują rodzice Adama. W jaki sposób można pomóc? Wpłacając pieniążki na zbiórkę Się Pomaga lub GoFundMe. Linki do obu zbiórek znajdziecie na Facebooku Śniadania po Polsku. Można również podarować Adasiowi 1,5% swojego podatku. Numer KRS to 00003963631. Cel szczegółowy 02282700 Adam. Te dane znajdziecie na facebookowej stronie Śniadania po Polsku w Szmu FM. Pomagajmy. Dobro zawsze powraca. Trzeci.

0: This is Szmu FM. Właśnie słuchacie Szmu FM.
1: Czas na krótkie informacje kulturalne. Polski Klub Historyczny w Szkocji zaprasza do dołączania się do klubu. Klub oferuje spotkania z historykami i pasjonatami, warsztaty, wycieczki, wydarzenia kulturalne, przede wszystkim przyjazną atmosferę dla każdego, kto kocha historię. Więcej informacji i kontakt na stronie www.klubhistoryczny.uk. Już wkrótce, bo w niedzielę 21 czerwca bieżącego roku w Aberdeen odbędzie się doroczna szkocka impreza Aberdeen Highland Games w Hazelhead Park. Po szczegóły odsyłam Was na stronę Aberdeen City Council. W piątek 26 maja w Sir Duncan Rice Library na University of Aberdeen została otwarta wystawa Per Earring Scopist Exhibition, która powstała przy współpracy Biblioteki Polish Association Aberdeen. Na wystawie można obejrzeć prace powstałe w ramach projektu Kierunek Literatura, Akademia Sztuki, inicjatywy pani Marty Surowiec. Uczestnicy warsztatów zrealizowanych w ramach tegoż projektu podjęli próbę interpretacji malarskiej jednego z najbardziej rozpoznawalnych dzieł na świecie, Dziewczyny z perłą, autorstwa holenderskiego malarza epoki baroku Johannesa Vermeera. Wystawę można odwiedzać do 12 czerwca bieżącego roku.
0: Właśnie słuchacie Szmu FM.
2: Masz problem z piciem? Anonimowi alkoholicy mogą Ci pomóc. Zadzwoń pod numer 0203 916 0097. Od poniedziałku do piątku od 19 do 21 oraz w soboty i niedzielę od 17 do 21 lub odwiedź naszą stronę www.aalondyn.org.
3: Brać.
4: Nie brać.
3: Żyć.
4: Czy umierać?
3: Mogę wybierać.
4: Tylko sam nie potrafię.
3: Sama nie będę, jak do NA trafię.
5: www.anonimowinarkomani.org.
4: Z nami nie jesteś sam, ale sam wybierasz, jaką drogą pójść.

0: sobotni poranek budzimy Was polską muzyką w Radio Szmur FM.
1: Słuchajcie, śniadania po polsku w Szmur FM, przed nami mini koncert życzeń. Paweł Domagała, Wystarczy ja. To utwór z płyty 1984, wydanej w roku 2018. 1984 jest podsumowaniem pierwszej rundy meczu Paweł Domagała kontra Świat. To płyta bardzo osobista, można znaleźć na niej dużo autorefleksji i powrotów do dzieciństwa. Już za chwilę na naszej antenie wystarczy ja, Pawła Domagały, na specjalne życzenie naszej słuchaczki Małgosi.

I czas na kolejną propozycję muzyczną do naszego mini koncertu życzeń, a będzie to Szymon Wydra i Życie jak poemat, czyli utwór z drugiej płyty Szymona zatytułowanej Bezczas. Bezczas ujrzała światło dzienne 14 listopada 2005 roku. Album dotarł do 7 miejsca polskiej listy przebojów. Szymona Wydry i ten utwór dzisiaj sobie zażyczył nasz słuchacz Marcin.

Drodzy słuchacze, i to już prawie wszystko na dziś. Jeszcze tylko podziękowanie dla Was wszystkich za słuchanie tej audycji. Przypominam, że wszelkie propozycje do minikoncertu życzeń możecie nadsyłać na Messengera Śniadania po Polsku w Szmu FM. Wszystkiego co dobre, udanego weekendu i do usłyszenia za tydzień.